0: Hallo, ich bin Valentin.
1: Und ich bin Nomi.
0: Ihr hört Radio Helsinki.
1: Das beste freie Radio in Graz.
2: Na stenje kurz, na stenje wiatr. W pajęcze sieci słowik wpadł. Choć sztuczny jest, nieżywy jest. To się dla niego skończył świat.

kurtyny szum, jak morza śpiew. Modlitwą naszą zawsze był, a dzisiaj nie pamięta nikt teatru, który nam się śnił. Nie jeden z nich, z aktorów tych, w połowie kwestii nagle zmarł.

wielkich migów, białych rzymów, kwietnych róż. Nie ma ich już monologów, godnych bogów, sztucznych mórz. Nie ma już